Bo zjecimy mili Ronwa, New Zealand, dar bardzo szygoje sufoj Los Angeles, bo ta sowi du bardu tam umszoc. Bo pisze z Indii zorham tim hoje belżyk, wa misraham, bo ta sowi jek bar jek tam umszode bud, wa by intertip tam umy tim hoje inguru jek imtiozi szudant.